Nim zamknął bramę, przywdział żelazo zbrojne, a zgasił świece. Był biały ranek, całował w śnie spokojne.